Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Epen, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi

0: Nakręcamy tempo.
1: Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Melo Radio. Odkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Flash helu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: deszczowy front rozgościł się nad Polską, fundując nam śliski asfalt i burze na północnym wschodzie. Kierowcy powinni uważać, bo niektóre drogi mogą być śliskie. Najgorzej podróżuje się dziś wokół Warszawy, gdzie na trasach S2 i S8 mogą pojawić się drobne zatory po nocnych zdarzeniach i remontach.
1: To sobie już ponarzekaliśmy na słońce i upały. Dzisiaj za oknami w wielu miejscach trochę szaro, ale nie u nas. Od rana podkręcamy tempo i wjeżdżamy we wtorek z dużą energią. Waldek Darłak, siemano, hej! To już w pół do siódmej.

Użalny moment to the sun w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj mamy wtorek i mamy kolejną okazję dla was, żeby zgarnąć wodoodporną torbę Melo Radia. Już teraz może być wasze. Oczywiście jest jeden warunek. Jak najszybciej powinniście dzwonić do Melo pod 321-321-777. Taka wodoodporna torba czeka na was. Czekają też trzy szoty w Melo. No to czekam też i ja. 321-321-777. Próbujcie właśnie teraz. Velvet w Melo. Lidia.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. I jeszcze do nich Sylwia dołącza. Siemanko, cześć Sylwia.
1: Witam cię serdecznie.
0: Cześć, dzień dobry, ale oficjalnie teraz się rozpoczęło. Cześć Sylwia, czy ty się stresujesz delikatnie?
1: Proszę?
0: Stresujesz się delikatnie?
1: Nie stresuję się.
0: Bardzo się cieszę.
1: Powiem, że mi coś spotka miłego.
0: A, no dobrze to przeczuwasz. Słuchaj, pewnie, że tak. Jak dzwoni się do Melo, to same miłe rzeczy. Powiedz, jakie miłe rzeczy na ciebie czekają w życiu dzisiaj, co?
1: Myślę, że zajęcia z jogi. Mam nadzieję, że pogoda jednak dopisze i będziemy mogły sobie z dziewczynami poćwiczyć.
0: Trzymam kciuki, pozdrowienia dla dziewczyn. Słuchaj, uwaga dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: To jest to coś miłego. Jedno z wielu. Uwaga.
1: Drugie, oj, super, tak.
0: Drugie danie czy deser? Co wybierasz? Drugie danie czy deser?
1: Deser.
0: Okej, fajnie. A na brzuchu czy na plecach?
1: Na plecach.
0: Na plecach, okej. Okay. No joga, wiadomo. Uwaga, wolisz przychodzić przed czy po czasie?
1: Przed. Zdecydowanie.
0: Ja też powiem ci, uwaga, teraz najmilsza część tej historii, torba wodoodporna jest już twoja na taką pogodę jak dzisiaj. Przyda ci się na pewno, pa. 3, 2, 1, 7, 7, 7. A co tam u was? Jakie plany na dzisiaj? Jak myślicie? Co tam ciekawego może się wydarzyć? Dajcie znać, można dzwonić do Melo pod 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. To już mówiłem, ale nie mówiłem, że The Kongs teraz i że za 15 siódma.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie ma się co zatrzymywać, lecimy z tym wtorkiem. Jak już się zaczął, to bierzemy go, tak wiecie, po całości. Cybul Wonderland w Meloradiu. Za 6 minut będzie 7, a za chwilę będą newsy.
1: Po całości poleciały też burze i nawałnice. Najtrudniejsza sytuacja jest w Polsce w tym momencie na południu kraju.
2: A już o 7 zagramy.
0: Ale Falben i Body Talk. Tak, podkręcamy tempo i tak w Meloradiu zagramy wam punktualnie o 7, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać.
2: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
0: Mówisz

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega kupuje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wbijaj

czas na szybki meldunek z pogodowego frontu, który bezlitośnie wypędza z Polski letnie upały. Zamiast słońca będzie raczej jesienny chłód, a poranne termometry pokazują w całym kraju. Skromne 13, maksymalnie 14 stopni. Wyciągając nos zza kołdry, niemal wszędzie natkniecie się na spore zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu.

0: Jest już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: To była niespokojna noc. Strażacy z powodu burz i nawałnic interweniowali ponad 1100 razy w całym kraju. Są powalone drzewa i uszkodzone dachy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy na Opolszczyźnie. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
2: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
1: Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat. Rosja ostrzega Wielką Brytanię, to w związku z użyciem brytyjskich dronów przez Ukrainę. Rosyjska ambasada przekazała, że Wielka Brytania będzie musiała odpowiedzieć za konsekwencje swojego wsparcia. I jeszcze Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1.
0: A my dzisiaj razem od samego rana wygrywamy z tym. Wtorkiem idzie nam naprawdę nieźle. I niech tak będzie, albo nawet jeszcze lepiej. Jest siódma, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Baltek, Marcin i Daria, siemana.

0: All Stars i Martin Solveig i Alma w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, taka sytuacja. Jesteście z waszym ziomkiem, z waszą koleżanką na imprezie. Wyobraź to sobie, Daria. Sytuacja jak u ciebie co tydzień, nie? I uwaga, akcja jest mocna i nagle rozdzielacie się i ona gdzieś tam się wam gubią w tłumie. I co krzykniecie? Co zrobicie, żeby go znaleźć? Dobrze powiedziałem?
1: Dobrze. No ciężko. Ja bym na pewno, żeby ciebie znaleźć gdzieś w tłumie, bym krzyczała: butelka kaucyjna! I ty byś od razu już pobiegł za tym głosem, ale no na pewno propozycje mogą być mega kreatywne.
0: Dobra, słuchajcie, to dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wymyślcie coś fajnego, nagrajcie głosowe. Jak byście próbowali odnaleźć waszego ziomka na imprezie, który się zgubił, co byście krzyknęli, tak żeby wszyscy usłyszeli, albo co byście zrobili? Dajcie znak, a czekamy na głosówki, wbijajcie na melradio.pl i wysyłajcie.

0: Bells of Your Trips w Melo Radio. Dzisiaj zabieramy Was razem we wtorek. Na wtorek, 16 minut po godzinie 7 i czekamy na Wasze głosówki. Jak tak zgubicie ziomka na imprezie, to co byście krzyknęli, żeby wszyscy od razu zwrócili uwagę, gdzie on jest, albo żeby to on Was usłyszał i zwrócił na Was uwagę i szybko się znalazł. Czekamy na głosówki. Im fajniejsze, im bardziej oddychane, tym lepiej. Na meloradio.pl można nagrywać. No.
1: A ja wam zrobię teraz test, kochani. Wiem, że wy kochacie testy. Ja wam teraz przeczytam zwierzątka i wy musicie wybrać zwierzę i ja wam powiem, jaką osobą jesteście na podstawie tego. Co? Uwaga, mamy do wyboru tak. Ślimak, motyl, żaba, jeż albo konik polny. Więc nie wiem, Marcin, jakie wybierasz zwierzę?
2: Jeż.
1: Jeża wybierasz. Okej, więc tak. Jesteś ostrożny w kontaktach z ludźmi. Mhm. Potrzebujesz czasu, aby komuś zaufać. I w sumie to się zgadza, bo ja pamiętam nasze początki. Właśnie tak to wyglądało. Dobra, Waldek, teraz twoja kolej.
0: Poczekaj, ja nie wiem, z jakiej kategorii to tutaj to wrzuciłaś, z jakiego klucza, ale dobra, to bo ja lubię polatać albo poskakać. To motyl niech będzie.
1: Dobra, motyl, więc dużą uwagę przykładasz do własnego rozwoju i tego, jak zmieniasz się z czasem. Możesz mieć świadomość swoich zalet, ale jednocześnie często zastanawiać się, czy jesteś wystarczająco dobry. Myszeczko, jesteś wspaniały, nie stresuj się.
0: Ej, czekajcie. Nie, stop. To jest jakiś podstęp. Ja tak dużo rzeczy chyba pozytywnych, jakie usłyszałem od ciebie.
1: No, dawno. Nigdy
0: to
1: chyba.
0: Dawno nie było. Dobra. Szczerze, ile chcesz pożyczyć? Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Whatever turns you on, Axwell w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dzisiaj uwaga, pytamy was, co byście krzyknęli albo zawołali, żeby was ziomek szybko się odnalazł przy was znowu na imprezie. Ja się śmieję, bo jest dużo fajnych propozycji, dawaj.
1: Mamy na przykład, Ania by napisała, że One Direction robi reunion. Ja chyba też bym od razu przybiegła, albo masło jest na promocji.
0: Ja mam coś takiego. Ej, Kamil, kebaby darmowe rozdają. Monika pozdrawia Paty i żeby się Paty odnalazła, to podobno wystarczy zawołać. Sobel przyjechał. Teraz uwaga, jeszcze jedno było fajne. Michał mówi tak. DJ powiedział, że puści twoją piosenkę, tylko musisz wybrać którą. Podobno od razu wtedy się znajduje. I mam jeszcze coś, słuchajcie, uwaga. Tylko, że mam to tak zrobić do Darka bezpośrednio, żeby się teraz odnalazł też. Darek, nie musisz się już chować, poszli.
1: O nie.
0: To też dobre. No dobra, a jak wy byście przywołali waszego ziomka? Dajcie znać, czekamy na wasze propozycje. Głosówki można nagrywać na meloradio.pl.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Rehab i Better Me w Meloradiu. Podkręcamy tempo. To o czym teraz będzie? Podpowiedz wszystkim, no.
1: Podpowiem, uwaga.
0: Tak jest. Słuchajcie, no wiadomo, mówiliśmy o tym, Krystiany już ohajtany. Słuchajcie, bo wszystko fajnie, ale znalazłem też info o prezentach, jakie Krystiano dostał.
1: Okay.
0: Ja się tak zastanawiam, czy komuś się coś nie pomyliło, co nie? Bo z tego, co się okazuje, to dostał od jednego ze swoich sponsorów warty ponad 1 000 000 euro zegarek.
1: Ile?
0: No, 1 000 000 euro.
1: Zegarek.
2: Czas jest drogi, więc no.
0: Zegarek. No ja wiem, tylko zadałem się, czy komuś się z prezentem na komunię na przykład nie pomyliło, nie? Martin Garrix, Ed Sheeran już teraz w Melo za 18 minut 8, ale to jest numer.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was dzisiaj. I w tym nowym tygodniu, cały czas można jeszcze o tym tygodniu tak chyba powiedzieć we wtorek rano, jedna z propozycji do 30 Meloradia od tego DJ-a i producenta Neptunika. What If w Meloradiu możecie oczywiście głosować na meloradio.pl, na wasze ulubione. Już za 8 minut 8, za chwilę będą newsy.
1: A w nich o tym, gdzie z nie samochodem, tylko rowerem nie można jeździć w centrum miasta.
0: Mnie zachęciłeś.
2: A już o 8 zagramy.
0: Shivzai, Fire Fire. A jak nam się tak gorąco zrobiło, to jeszcze sprawdźmy termometry o prognozie pogody na wtorek już za chwilę w Melo.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Trafik.
3: W całym kraju pojawia się coraz więcej samochodów. Lekkie spowolnienia i wzmożony ruch występują głównie na drogach dojazdowych i węzłach zjazdowych bezpośrednio przed Łodzią, Warszawą, Katowicami oraz Krakowem. Ze względu na lokalnie wilgotną nawierzchnię po opadach służby zalecają standardową czujność w okolicach węzłów. Pogoda dziś nie rozpieszcza mieszkańców naszego kraju. W całej Polsce od rana widzimy na termometrach od 16 do 20 stopni. Miejscami pojawi się deszcz, a na wschodzie i północy możliwe są również burze. Wiatr jest chwilami silniejszy, więc warto uważać na parasole i lekkie rzeczy na balkonach. Najcieplej ma być na południu Polski.

0: To już prawie ósma. News Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Pierwsza grupa Polaków poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciła już do kraju. Przylecieli na pokładzie rządowego samolotu. To 21 osób. 5 z nich trafiło na dalsze leczenie do szpitali w Rzeszowie. Reszta wróciła do domów. Śledztwo w sprawie wypadku autokaru trwa równolegle na Węgrzech i w Polsce, tłumaczy rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Prokurator może zawnioskować o przejęcie takiego śledztwa z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
1: Dziś w Miszkolcu sąd zdecyduje, czy aresztowany zostanie kierowca prowadzący autobus. Teraz maksymalne ceny paliw na stacjach w Polsce. Benzyna 95 kosztuje dziś 6,41 za litr, diesel 7,37. Potrącił go rower, wprowadził zakaz ruchu dla jednośladów w centrum miasta. Mowa o burmistrzu włoskiego Como. Mieszkańcy są w tej kwestii podzieleni.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: A my wszyscy zgadzamy się co do jednego. Skoro jest po ósmej, to za chwilę będziecie mieli szansę udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko, a my teraz już udowodnimy, że gdy inni gadają, to my gramy. Waltek, Marcin i Daria. Siemano, hej!

0: James Hype w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Jak wam dzisiaj pójdzie? Tak super jak zawsze, czy dzisiaj może jeszcze lepiej? Czekamy już teraz, dwie osoby mają szansę. Dzwońcie, bo zabawa gotowi na wszystko. Rusza już za chwilę, jak zawsze bez was nie zaczniemy.
1: 321-321-777, odblokowaliśmy linię.
0: 321-321-777, możecie dzwonić już teraz do Melo Radio. Czekamy, dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej do zgarnięcia skiety Melo Radio i Melo Torba.

0: Niech się kręci, zaczynamy. 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Jest z nami Paweł. Cześć, Paweł.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, Paweł to ma tempo. Generalnie dzisiaj remont drugiego pokoju. Wczoraj był pierwszy pokój. Wszystko się zgadza, Paweł?
2: Dokładnie, wszystko się zgadza.
0: Paweł, jak ty tak podkręcisz tempo, to do końca tygodnia jeszcze sąsiadowi chatę wyremontujesz. Także wiesz, jest dobrze. No dobra, Paweł.
2: Sąsiadów.
0: Tak? Jesteś.
2: Tak, tak.
0: Gotowy.
2: Sąsiadów mam w porządku, więc może.
0: Może i tak, okej, niech się uśmiechają. Jest też Max. Cześć, Max.
3: Cześć wszystkim.
0: A Max to, słuchajcie, uwaga, będziecie zazdrościć. Max to jedzie nad jezioro i jeszcze go czeka przeprowadzka do nowego domu. A, macie tak? Max to ma życie, nie?
3: No, o, życie jak w Madrycie.
0: Dokładnie. Max, no to trzymamy kciuki za ciebie i za Pawła. Dwa pytania za chwilę. Ważna zasada, pamiętajcie o tym, że zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: No to jedziemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie numer jeden. Dzisiaj dziobak po czesku to ptakopysk czy ptasny knur?
3: Max?
4: No.
3: Ptakopysk?
0: A skąd ty wiedziałeś takie coś? Ha?
3: A to brzmi jak byłoby po czesku.
0: Dobra. To się będzie działo w tej nowej chacie nad jeziorem. No dobra, uwaga. 1-0 dla Maxa na razie. A teraz pytanie numer 2. Panowie, liryka to instrument czy rodzaj literacki?
2: Paweł.
3: Max?
0: Paweł tym razem?
4: Paweł, no.
2: Oczywiście, że to rodzaj literacki.
0: Paweł, ty oprócz remontów to jeszcze tam między jednym a drugim pokojem jakiś wierszyk, pyk, i zrobiony. No dobra, pięknie. 1-1, jest dobrze, jest remis. Ja myślę, że to jest bardzo sprawiedliwy podział punktów na dzisiaj, na to, co tutaj zaprezentowali nam zawodnicy. Słuchajcie, dla was pakujemy i wysyłamy do Pawła i do Maxa Melo torby. Dzięki wielkie i niech wam się ten wtorek rozkręca jeszcze mocniej.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Kygo i Max McNown w Melo Radio Take Me Back. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Jest już prawie w pół do dziewiątej. Słuchajcie, nawet nie macie pojęcia, jak dużo wspólnego wszyscy mamy ze sobą. Za chwilę o pewnej rzeczy, która na 100% nieraz zdarzyła się wam w sklepie. Mnie też. O tym więcej już za chwilę, a wcześniej w Melo m.in. Moonlight, będzie też Ray Dalton.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. I remember conversations, we were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to pose. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: We Got You Right, Dalton w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, słuchajcie, na pewno tak mieliście. To jest historia, która zdarza się każdemu. Stoicie sobie w kolejce w sklepie, nie? Już przed kasą jesteście. Stoją sobie kolejki, jedna, druga, trzecia, wy wybieracie taką. I nagle co się okazuje? Że ta wasza w ogóle się nie rusza, nie?
1: Tak, to jest mega wkurzające, a obok już po prostu ludzie wychodzą ze sklepu.
0: Dobra. I co się dzieje, Podejmujecie tą decyzję, zmieniacie kolejkę. I co się wtedy dzieje? I wtedy ta, którą zmieniliście, się nie rusza, a tamta poszła. Słuchajcie, to podobno wcale nie jest tak, tylko to nasz mózg robi nam takie właśnie numery, że zapamiętuje tylko te takie niezbyt fajne sytuacje. I to wcale nie jest tak, że wy macie jakiegoś pecha i że to tylko wam się tak przydarza. Po prostu taka historia dzieje się każdemu i zapamiętujemy tylko te takie kolejki, w których stoimy trochę dłużej. Czy tak jest faktycznie? Ja nie wiem. Ja mam wrażenie, że takie rzeczy to zawsze tylko mnie się zdarzają. I to centralnie przed weekendem na przykład.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Everything's Fine w Melo Radio Elok i Jennifer Lopez i najlepszy drop nowych hitów. Za 8 minut będzie 9, a już za chwilę będą newsy.
1: Jeśli jakiś koncert albo festiwal nie spełnił waszych oczekiwań, to dowiecie się, jak złożyć reklamację.
2: A już o 9 zagramy
0: Tame Impala w Melo. Tak będzie u nas punktualnie o 9, gdy inni będą jeszcze gadać.
2: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: 87.9 FM. Trafic.
1: Zaczynamy od informacji dla kierowców ze Śląska. W Mikołowie w kierunku Bojakowa na ulicy Chudowskiej doszło do poważnego wypadku. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowcy w całym kraju powinni dziś zachować szczególną ostrożność. Drogi mogą być miejscami śliskie. Upały ustąpiły. Do Polski wkroczyły niższe temperatury, co widzimy już dziś. Najcieplej będzie na północy, tam termometry pokazują nawet 18 stopni. Na wschodzie od 13 do 16. Na zachodzie, czyli Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, termometry wskażą teraz nie więcej niż 15 stopni. W centrum według synoptyków ma być podobnie.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Są ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw. To przed gwałtownym wzrostem stanów wody po opadach deszczu. Alert 1 stopnia obowiązuje dla podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, a 2 stopnia dla warmińsko-mazurskiego. Skrócony line-up, fatalne nagłośnienie czy zdublowany bilet. Takie sytuacje to podstawy do reklamacji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpowiada, jak dochodzić swoich praw po koncertach lub festiwalach. UOKiK, Agnieszka Kowalska.
4: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia.
3: Potem trzeba czekać na odpowiedź, maksymalnie 14 dni. 17-latek z Polski, laureatem Międzynarodowej Nagrody Akademii Wallenberga za działalność społeczną, Mateusz Dobrowolski, działa m.in. na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Ja wiem, że wy dzisiaj też od samego rana mocno działacie. Przyda się dużo energetycznej muzy, którą mamy dla was, dlatego podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Cześć, hej, siema. Waldek, Marcin i Daria. Jest już 9:00.

podkręcamy tempo w Melo Radio. 11 minut po godzinie 9 mamy i tak dla was gramy dzisiaj w ten wtorek. Mamy 18 dzień sierpnia i weźcie się wy w ogóle, nie przejmujcie tym, że szybko jakoś tak lato zmierza ku finałowi, bo jeszcze dużo fajnych rzeczy może się wydarzyć. Na przykład dzisiaj, bo słuchajcie, dzisiaj jest dzień pary, jest też dzień złej poezji, to mi się bardzo podoba. No i jest też dzień szczęśliwego trafu i tak sobie myślę, że z tym ostatnim to chyba wiążemy największe nadzieje. Niech się w końcu coś trafi. A za chwilę to wam powiemy, czego się można dowiedzieć o drugim człowieku po wspólnie spędzonych wakacjach.

0: Hot Right Now, DJ Fresh, Rita Ora w Melo. Podkręcamy tempo we wtorek rano. Słuchajcie, no gorąco to się może zrobić, jak jedziecie z kimś po raz pierwszy na wakacje i ten ktoś to wasz nowy partner, partnerka i tak się zastanawiacie, bo znacie się niedługo i to pierwszy wyjazd jest i czy to po tym wyjeździe to następne też będą, czy nie? No właśnie, Daria.
1: No nie wiadomo, ale dziełuszki tutaj opowiadają nam, jakie mają iki ze swoimi partnerami, czyli na przykład iki. Takie, wiesz, że im się coś nie podoba.
2: A, okej, dobra.
1: Powtórz. Ik. Pięknie.
0: Bardzo ładnie.
1: Na przykład mlaskanie podczas jedzenia, ubieranie skarpet do klapek, zostawianie brudnej bielizny na podłodze, jakiś dziwny sposób stawiania kroków, nie mycie rąk po skorzystaniu z toalety, no to mnie akurat nie dziwi.
0: Ale obserwacja normalnie następuje, panowie, wy tam bądźcie uważni na tych wakacjach, najgorzej to się na urlopie wyluzować po prostu, ale żeby nie było, to w drugą stronę panowie też obserwują, więc dziewczyny uważajcie, tylko ja mam takie wrażenie, sorry, może to tak jakoś nieobiektywnie powiem, ale tutaj no faceci to tak mają bardziej tak konkretnie i wysublimowanie, bo na przykład zwracają uwagę, czy taka dziewczyna to złości się od drobiazgi, czy na przykład łatwo i na co wydaje kasę.
2: No właśnie.
0: I jak szybko wstaje rano i ile zajmuje łazienkę. I tak sobie, Daria, myślę, że koncertowo przegrywasz.

0: podwójna moc zapewnili Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls w Mał Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano, to już prawie w pół do dziesiątej. Za chwilę Rihanna, będzie też Madonna w duecie z Martinem Garrixem w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Last Day Trips w Meloradio i duże oczy. Niektórzy takie oczy mogą zrobić, jak odbiorą telefon od Melo z informacją, że szybka kasa im wpada na konto. Jest taka opcja dzisiaj, oczywiście też. Najpierw tylko musicie wejść na meloradio.pl i zaskoczyć nas jakimś swoim oryginalnym pomysłem, na co taką szybką kasę wydacie. Jak macie jakiś pomysł, dajcie znaka na meloradio.pl. Można wbijać. 200 do zgarnięcia.

0: Mega dobrze się dzieje ten numer Sylwa Bumpa On Tonight w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i mamy też taką właśnie propozycję do 30 Meloradia. Głosujcie, bo numer naprawdę mocny. Na meloradio.pl można zagłosować.
1: A już o 10 zagramy
0: Sorry Poppy i Topic w Melo. Już za chwilę specjalnie dla was, po 10:00 dużo energetycznej muzy, non-stop w Melo, bez gadania i bez reklam.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domu Handlowym Klimczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Trafik.
7: Poranek nie jest łaskawy dla kierowców. Problemów możemy spodziewać się m.in. w Brzegu. Tam nadal mogą występować utrudnienia po zderzeniu ciężarówki z osobówką. Dodatkowo w województwie łódzkim na trasie S8 w stronę Warszawy tworzą się zatory.

0: Wtorek przyniesie wyraźne ochłodzenie. Po ostatnich upałach dziś termometry pokażą przeważnie od 18 do maksymalnie 21 stopni. Do tego będzie sporo chmur i miejscami przelotny deszcz. Najwięcej opadów czeka północny wschód, gdzie lokalnie może też zagrzmieć. Na południu i zachodzie pogoda będzie stopniowo się poprawiać i pojawi się więcej przejaśnień.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Służby zatrzymały 5 osób związanych z nielegalnym obrotem odpadami. Przeszukały 31 miejsc na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, a także nośniki danych. Nauczyciele szykują się do protestu. ZNP i Solidarność zaplanowały go na 31 sierpnia. Chodzi m.in. o niezrealizowaną obietnicę premiera o wyższych wynagrodzeniach w edukacji i powiązania ich ze średnią płacą w gospodarce, mówi Magdalena Kaszulenis z ZNP.
2: Manifestujemy przed kancelarią premiera.
1: Związkowcy domagali się w przyszłym roku podwyżek na poziomie 15%, nauczyciele dostaną ledwie 3%. Na koniec Indonezja. W walce z pożarami lasów władze kraju uciekają się do sztucznego wywoływania deszczu. Prowadzą operacje zasiewania chmur, rozpylają w nich jodek srebra, soli lub innych cząsteczek.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na gofrownicę.
3: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
2: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
3: Bardzo mocno na to czekam.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału. Pełen twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk. Rozmiar M lub L. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Celinka z Kaufland do dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę, a artykuły Wizir. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
9: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
7: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
12: Woda w rzekach może dziś szybko przybierać. IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla kilku województw. Wszystko przez intensywny deszcz i lokalne burze. Alerty obejmują podlaskie, mazowieckie, łódzkie i północną część lubelskiego. Lokalnie poziom rzek może szybko podskoczyć, a nawet na chwilę przekroczyć stan ostrzegawczy. Jeśli mieszkacie w tych regionach, warto sprawdzać sytuację na bieżąco.
13: To są newsy na 11. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Od wczoraj strażacy na terenie Mazowsza odnotowali ponad 71 interwencji po ulewnych deszczach. Najwięcej zgłoszeń było we Warszawie oraz powiatach warszawskim zachodnim i pruszkowskim, a w całym kraju z powodu burz służby interweniowały ponad 1000 razy. Do końca wakacji pozostały jeszcze 2 tygodnie i pogoda ma się zmienić. Choć długoterminowe prognozy są niepewne, raczej nie żegnamy się jeszcze z latem, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: Wysokie temperatury będą nam towarzyszyły. Prawdopodobieństwo tego, że będą one tak wysokie, sięgające do 36 stopni, no będzie malały.
13: Synoptycy przypominają, że we wrześniu także możemy spodziewać się wysokich temperatur. A w Hiszpanii z powodu suszy ponad 100 gmin sprowadza wodę pitną cysternami. Wpływ ma na to brak opadów, fale upałów i duże zużycie wody. Lipcowe opady wyniosły tam zaledwie 26% średniej, jaką przewiduje się w tym okresie.

0: Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Radio Bielsko-Biała.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie. Pogoda.
8: Po niespokojnej nocy czeka nas równie niespokojny dzień. We wtorek burze, ulewy i silniejszy wiatr przeniosą się głównie na północny wschód Polski. Najbardziej uważać powinni mieszkańcy północno-wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia. Do tego zrobi się chłodno. W wielu miejscach termometry pokażą tylko kilkanaście stopni. Lato na chwilę wyraźnie zwolni tempo.
9: To są newsy na 12. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Dziś ma się zakończyć identyfikacja ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, a wczoraj do Polski wróciło 21 poszkodowanych osób. Przypomnę, że do wypadku doszło w niedzielę. Ze wstępnych ustaleń kierowca zasnął za kierownicą. Prokuratura bada sprawę niedzielnego wypadku we Wesołym Miasteczku w Sulejowie w województwie łódzkim. Zginął tam 25-letni mężczyzna. Do wypadku doszło podczas obsługi jednego z urządzeń, mówi Edyta Machnik z policji.
10: Mężczyzna w trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi.
9: Śledczy sprawdzają, czy urządzenie było sprawne i odpowiednio zabezpieczone. A jesienią na Warmii i Mazurach będzie można skorzystać z bonu turystycznego. Chodzi o dopłatę w wysokości 300 zł do noclegu. Program kierowany jest do osób dorosłych i posiadaczy karty dużej rodziny.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Mega
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domu Handlowym Klimczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: nei calori. Melo, pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: są newsy na 13. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed oszustami, którzy dzwonią do rodzin ofiar wypadku na Węgrzech. Przekazują oni fałszywe informacje i oferują ubezpieczenia. Służby apelują, by nie podpisywać żadnych dokumentów i zgłaszać takie telefony. Strażacy czwarty dzień gaszą pożar zakładu przetwarzania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Na miejscu pracuje 14 zastępów, a akcja może potrwać jeszcze dobę. Do tej pory ogień strawił 4 hale i budynek biurowy, ale nikt nie zginął. Wiele drzew, zwłaszcza w miastach, już gubiliście, choć do jesieni jeszcze ponad miesiąc. Specjaliści uspokajają jednak, że to nie oznacza ich masowego obumierania, mówi dendrolog Grzegorz Szczerba.
1: Te przyrosty wracają do normy, czyli mimo, że kasztanowce zrzucają wcześniej liście, wyglądają, że bardzo cierpią, potrafią sobie poradzić.
0: A wiele gatunków drzew będzie stopniowo ustępować miejsca tym odporniejszym na upały i susze.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Melo Radio. Podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Mega,
1: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To i

0: Reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: Czy na to mówi się hat-trick? Dwa razy już udało mu się być na szczycie. Musiał co prawda chwilę odpocząć, ale wraca. Cały na biało. Lumix i jego wersja hitu Self-Aware to znów wasz ukochany hit. Tak brzmią wakacje 2K26.
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: są newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Trwa wielkie sprzątanie w Głuchołazach. Po wczorajszej ulewie centrum miasta i pobliska wieś Bodzanów zostały podtopione, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
1: Podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego, wylał potok bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
0: A największe straty są w tych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. A z powodu silnego wiatru, wysokich fali prądów wstecznych na wielu nadmorskich kąpieliskach obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Czerwona flaga powiewa w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Kołobrzegu. Ratownicy apelują, by sprawdzać oznakowania na plaży i stosować się do ich poleceń. Co najmniej 1/3 matek wcześniaków i co 6 ojciec mają objawy stresu pourazowego. Tak wynika z badania przeprowadzonego w Holandii, a specjaliści apelują, by po przedwczesnym porodzie rodzice mieli zapewnioną pomoc psychologiczną.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No siemanko, mamy wtorek, wreszcie jesteśmy tutaj z wami.
2: Kto to wrócił po
1: bardzo
2: podróży?
1: Bardzo się tęskniłam, naprawdę.
2: Jak wakacje?
1: Wakacje były wspaniałe, dużo pięknych widoków. Woda ciepła. Soki fajne.
2: To fajnie.
1: A tutaj u ciebie?
2: No wiesz, pracowaliśmy wszyscy ciężko. Zastanawialiśmy się, kiedy wrócisz. Wszystkim było bardzo smutno. Słuchacze płakali, dzwonili codziennie, mówili: Jezu, kiedy Iga wróci?
1: No to jestem i mamy przygotowane masę w ogóle wspaniałości w tej godzinie.

0: Internet zapłonął, wiesz?
1: Dlaczego?
0: Ponieważ Kuba Nowo, czyli były Jeleniewskiej, skup się tutaj.
1: Kogo?
0: O rano, Jeleniewska to jest bardzo popularna influencerka i wybiła swojego byłego chłopaka, czyli on się wybił na niej.
1: A, okay.
0: I się rozstali. I on teraz będzie mieć menadżera i jego kariera pójdzie, wow, szeroko daleko.
1: O, kto będzie tym menadżerem?
0: I to jest plot twist. Kevin Mgley.
1: Wow, niesamowite.
0: To jest mąż.
1: A to ten, co tak śpiewa.

0: Jason Derulo. Kocham, czekam, aż przyjedzie do Polski.
1: Myślę, że to już niedługo. Ja to bym chciała, żeby Drake przyjechał na przykład.
0: Drake? Ten, co szczeka? A nie, czekaj, to był DMX. A nie, czekaj, to jednak
1: Drake.
0: On.
1: Słuchajcie, istnieje taki program internetowy, takie show randkowe w takim formacie 20 versus 1. Mhm. I Drake przyjmował dziewczyny. 20 dziewczyn przychodziło i miało mu pokazać, że są warte jego uwagi. On w zamian kupował im drogie torebki, czy chociażby dom.
0: Wow.
1: I przyszła pewna gotka.
0: To musi być prawdziwa miłość.
1: Która jest bardzo popularna w internecie. Krążą plotki, że ma niebieską platformę, ale nie wiem, ile jest w tym prawdy.

0: Podobno to nowość.
1: To jest nowość, tak?
0: Tak. Swedish House Mafia, Licky Lee. Mikołaj, zabierzesz nas do Dubaju?
1: Nie.
0: O, a za 5 zł?
1: Nie.
0: 10?
1: Nie.
0: No pojedźmy do Dubaju, tam mieszka influencerka znana.
1: No, no właśnie dlatego nie.
0: A jaka? To wam zdradzimy w tej godzinie.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Po reklamie.

0: Take Me Away, Four Strings Meloradio. A pamiętasz pokazywanie sowy?
1: Pokasowe mi, no jak mogę wyprzeć to z pamięci, nie wiem.
0: Lil Masti to była youtuberka, piosenkarka, influencerka, która teraz już nie robi takich niegrzecznych rzeczy.
1: No myślę, że byłoby to niebezpieczne, biorąc pod uwagę to, że mieszka w Dubaju.
0: Ale ile by zarobiła pieniędzy? No tak czy inaczej wyprowadziła się tam z mężem i swoimi dziećmi i ostatnio powiedziała, że ona się zajmuje dziećmi, a mąż jedzie robić swoje rzeczy z opiekunką na siłowni.
1: Ciekawe, jakie rzeczy. Znaczy, oni na pewno baciatę tam po prostu tańczą.
0: Myślisz?
1: Nic złego się nie dzieje, oczywiście, że nie.
0: Każdy tak robi przecież. Repeat it.

0: Jakie to jest fajne, co to jest?
1: To też nowe, to też nowe. Take It Slow, Robin Schulz i Watermat.
0: Wow, świetne rzeczy się wydarzyły podczas mojego urlopu.
1: Ale no, jednak było mi przykro, że cię nie było.
0: Mi też trochę było przykro, ale wiesz, co nie jest przykre? Newsy Meloradia.
1: O, znaczy, za chwilę chyba będą. No, aha, no tak, bo nie wiemy, co no w nich
0: właśnie
1: będzie. Więc nie trzymajcie nas za słowo.
2: A już o 15:00 zagramy.
1: Ale Farb and Body Talk.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Dlaczego?
0: Bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Minuta do
2: 15, czas na
3: newsy Meloradia.
1: Adrian Górny.
3: Prokuratura nie zgadza się na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Prosił on o gwarancję nietykalności do końca procesu w jego sprawie i pod tym warunkiem zgadzał się na powrót do kraju. Wniosek był wysłany z Naddniestrza.
4: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
3: Mówi premier Donald Tusk. Dodam, że według części sądów sąd może wydać list żelazny nawet mimo sprzeciwu prokuratury. Trzęsienie ziemi w Grenadzie na południu Hiszpanii. Najsilniejszy z 6 wstrząsów miał magnitudę 4,8. Ranne zostały 3 osoby, w tym jedna ciężko. Są uszkodzone budynki i samochody. Były reprezentant Hiszpanii w piłce nożnej, Gerard Piqué, inwestuje w szachy. Został strategicznym udziałowcem w globalnej lidze szachowej. Jego zespół rozpocznie rywalizację we wrześniu.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Meloradia.
2: Ten Piqué, to ja nie wiem, czy taki z niego szachista, bo no co, rozstał się z Shakirą i potem... A nie, bo ma doświadczenie w biciu konia, dobra.

0: Doda nie żałuje. Tak w sądzie nie można mówić.
1: Smolasty w Meloradiu i Doda właśnie. A my mamy dobrą wiadomość dla fanów malin.
0: Tak, tanieją maliny. Wow, super.
1: Maliny potaniały, słuchajcie, o połowę. Możecie sobie zjeść pyszne smoothie.
0: To znaczy to ile teraz jest za kilogram?
1: Mało.
0: Aha, dobra, czyli dużo sobie można kupić na przykład za szybką kasę Meloradia.
1: No, za 200 zł możecie mieć tyle malin, ua.
0: Albo nawet 500.
1: Naprawdę?
0: No, to dopiero będzie. Maliny tanieją, ale jabłka pójdą do góry za chwilę.
1: A o tym wiesz coś z Kolim.

0: jak Michael Scott.
1: A z Colim to jest chyba bardzo dobrze wam znana postać. Z Colim jest znany z takich numerów jak Wejdę, wyjdę, wyglądasz idealnie.
0: No wszyscy znamy z Colima, bo był tutaj nieraz. Mam nadzieję, że wpadnie jeszcze kolejny, ale to się okaże za chwilę, bo kto wie, co o nim powie.
1: Słuchajcie, z Colim sprzedaje wszystko. Perfumy, kalendarze adwentowe, kiełbasy.
0: Teraz ma nowe koszulki, takie meczowe, wow. Z Jezusem zresztą.
1: A, bo on wierzy w cuda i chyba dlatego postanowił sprzedawać jabłka.
0: Właśnie, napisał na Instagramie, pilnie kupię bardzo dużą ilość jabłek w stylu Pink Lady. Albo zakupię gospodarstwo o profilu sadowniczym. Jedno z dwóch, nie?
1: Mm-hmm. Myślicie, że on będzie miał duże te jabłka?
0: Na pewno. Wielkie jak...
1: Jak?
0: Jak muły Pudziana, bo Pudzian ma sad, to może mu odsprzeda.
1: Nie, z Colim zrobi jakiś w ogóle własny gatunek jabłek, ja to czuję.
0: Ale wyobraź sobie, jakby oni coś nagrali razem.
2: Polska górą!
0: Zaśpiewam starym.

0: Run, Run River, David Guetta, Alok. Uwielbiamy ten kawałek z całego serca, naprawdę.
1: Oczywiście, że tak. No, Iga, słyszałem, że masz już jakiś sekret dla mnie do zdradzenia.
0: Tak, zdradzimy wam, co zrobić, aby być pięknym.
1: A ja już nie muszę wiedzieć.
0: O!
1: Nie no, żart. Przyda się.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Dreamer.
1: To się dobrze składa, bo teraz porozmawiamy o nowym trendzie urodowym. Mikołaj, skup się.
0: No, dobrze. Skupiam się.
1: Nazywa się Morning Shed. Polega to na tym, że przed snem zawijasz się w czepki, wałki, maski hydrożelowe, opaski modelujące owal twarzy, płatki pod oczy, nakładasz plastry na usta, śpisz w tym taki zawinięty i rano się budzisz i ściągasz to, zrywasz. I wow, piękny.
0: Okej. Znaczy, no troszkę rozumiem.
1: Okej.
0: Bo zwłaszcza z tym zalepianiem ust, w końcu nie ma nic piękniejszego niż kobieta z zaklejonymi ustami. To taki żart, dobrze? Taki dowcip. Taki, wiecie, taki szowinistyczny.
1: Ja nic nie mówię, mam zaklejone usta.
0: Pięknie wyglądasz.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: What if? Mega mi się podoba ten tytuł.
1: Nie, zastanawiałem się, jak przeczytasz artystę.
0: Neptunika?
1: Dobrze, ja myślałem, że Neptunica, tak po polsku chciałem przeczytać. A to Niemiec jednak jest. I to w dodatku on.
0: Newsy za chwilę.
2: A już o 16:00 zagramy
1: Lumix Self Aware.
0: A wiesz, że zagramy ten numer punktualnie o 16:00?
1: Czy to dlatego, że my gramy, kiedy inni gadają?
0: Brawo! Wow!

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy na to mówi się hat-trick? Dwa razy już udało mu się być na szczycie. Musiał co prawda chwilę odpocząć, ale wraca. Cały na biało. Lumix i jego wersja hitu Self-Aware to znów wasz ukochany hit. Tak brzmią wakacje 2K26.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 9,54 za 6,5-litrowych butelek. Kaufland.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
4: Minuta do 16.
5: Czas na...
6: Newsy Meloradia.
4: Adrian Górny.
7: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie przyjechał do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę. Miał tutaj azyl polityczny. Jak informuje prokuratura, na razie nic nie wskazuje na to, żeby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z kanału Gliwickiego od śluzy Łabędy do portu Gliwice z powodu toksycznej złotej algi i śniętych ryb. Zakaz obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych.
8: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
7: Mówi Linda Hoffman z Wód Polskich. Śluzy między sekcjami są zamknięte, żeby ograniczyć przepływ skażonej wody w kierunku Odry. Ponad 1 600 000 pasażerów skorzystało w miniony długi weekend z pociągów PKP Intercity. Na niektórych trasach przewoźnik podstawił rekordowo długie składy liczące nawet 15 wagonów.
4: Potem na przejeździe trzeba stać pół godziny.
5: Najgorzej.
4: No.
5: A podobno wesoło jest życie staruszka, wiesz?
4: Słyszałem, ale to podobno nieprawda.
5: Udowodnimy
4: fake
5: to?
4: Fake news!

0: Au.
1: A, myślałem, że będzie o na koniec.
0: Au jest.
1: DJ Bobo nas oszukał.
0: Seniorzy, porozmawiajmy o staruszkach, kochani.
1: Czego najbardziej żałują ludzie po 80? No właśnie, to postanowili sprawdzić eksperci oczywiście. No i najbardziej żałują zamartwiania się przyszłością.
0: Więc drogie dzieci i drodzy dorośli, proszę tego nie robić.
1: Sprawa jest rozwiązana. Teraz już wiecie, jak nie mieć żadnych żałości na sam koniec życia.
0: Po prostu się nie przejmujcie. Nie dziękujcie.

0: BFF.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Czy to jest ten moment, kiedy my wam gramy dźwięk, a wy zgadujecie?
2: W końcu jest wtorek po 16, więc nie może być inaczej. Dzisiejszy dźwięk, no, jest mocny. Uwielbiam go.
0: Ja też.
2: No to zagrajmy może od razu, jeżeli przyjdzie wam do głowy, co to jest, właściwie z czego jest ten dźwięk. Oczywiście odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl i słuchamy.

0: Wow.
1: Było za dzieciaka.
0: No. Ale to nie jest aż tak starczy dźwięk.
1: No, oryginalne wyszło w którym? 97?
0: Coś takiego. Natomiast to nie jest takie bardzo, bardzo stare.
1: Jeszcze raz? Mhm.

0: Bob Sinclair, Walk Hold On w Melo Radio. Mikołaj, bardzo się boję mieć 30 lat.
1: Nie bój się, jest spoko, naprawdę, po 30. A co można robić po 30? To jest dzisiejsze nasze pytanie. Po 30 na literę P konkretnie.
0: Na literę P można ponosić porażki po 30.
1: Nie, można się przestać przejmować innymi ludźmi na przykład.
0: To byłoby naprawdę coś.
1: No spokojnie, to przyjdzie samo. Co można robić po 30 na literę P? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można robić? Co można robić po 30 na literę P?
0: Można
1: płakać.
0: Yep.

0: Jej, co można robić na 30? Nie, po 30.
1: Po 30, tak. To jest dzisiejsze pytanie. Zacznijmy może od głosówek. Michał?
2: Co można robić po 30 na literę P? Można przysypiać na nudnych spotkaniach w pracy. To jest pozwolenie na to.
1: No to dobrze, bo ja tak czasami robię i myślałem, że nie wolno.
0: Mam nadzieję, że nasz szef słucha, ja tego nie robię, jestem wzorowym pracownikiem.
1: Piotrek, twoja propozycja?
3: Po 30 na literę P można posmarować się Voltarenem. Najlepsze perfumy.
0: Może starość?
1: Oj tak, tak, tak. Zobaczysz, jak będziesz krzywo spała po 30, to potem przez tydzień będziecie łupać w krzyżu.
0: Ja nie będę się starzeć, ja zrobię botoks.
1: Mamy
0: Dziękuję. Też
1: wiadomości tekstowe. Można piąć się po szczeblach kariery albo prać dziecięce ubranka. Co kto lubi, co wybierasz?
0: No, co wybieram?
1: No nie wiem, no to do ciebie pytanie.
0: Piąć się po szczeblach kariery.
1: Krystian napisał, że można powspominać młodość. 30 to nie starość jeszcze, dobrze? A Monika napisała, że można po prostu pachnieć 30.
0: Tak, bo już się wchodzi w tę strefę MILF.
1: Okej. Co można robić po 30 na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl oczywiście.

0: To coś, to jest White 2115 w Meloradiu i White skończył 30 w tym roku, a wciąż się przedstawia jako młody White. Bierz z niego przykład.
1: Ja jestem jeszcze dzieckiem w porównaniu do niego. A my sprawdzamy, co można robić po 30 na literę P.
2: Po 30 niektórzy już mogą tylko patrzeć i podziwiać.
0: Ale niektórzy tylko, spokojnie.
1: Oj, to spokojnie. Przykre, że tak powiem.
0: No a Mateusz napisał, że można przewijać dzieci, czyli zdania są podzielone.
1: Ajajajajaj.
0: Co można robić po 30 na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media Expert, dalej masz.
0: Po reklamie.

0: On My Way w Melo Radio. Podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić po 30 na literkę P.
1: Tak, Patrycja?
2: Po 30 można przebiec półmaraton.
1: Ja bym nie dał rady chyba, ale nawet po 20 bym nie dał rady.
0: Połamałbyś się na literę P.
1: Ewa napisała, że po 30 można potańcować, przytańczyć całą noc, pobalować, poflirtować i
0: Że pszczołę udawać?
1: Mhm. Można. Natalia proponuje, że można podróżować po aptekach po 30.
0: I tego się boję najbardziej. Ile to pieniędzy trzeba mieć?
1: Tam wystarczy udawać, że nic ci nie jest. I nigdy nie iść do lekarza, bo zawsze coś znajdą.

0: I back Kygo i Max McNown. No i co tam powiesz ciekawego ludziom? Powiedz, no powiedz coś szybko.
1: Ale nie stresuj mnie, okej?
2: Okay? Coś mam, się stało?
1: Mam w buzi lizaka.
2: O. Cześć.
0: No cześć.
2: Co tam?
1: Spoko.
2: Okej. A już o 18:00 zagramy Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Meloradio.
1: Ale on po prostu wypadł. Ten lizak spadł.
0: Myślałem, że Martin Garrix wypadł.
2: A Martin Garrix latał F-16.
0: I nie wypadł.
2: Nie wypadł.
1: Brawo.
0: A Gus wypadł.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy na to mówi się hat-trick? Dwa razy już udało mu się być na szczycie. Musiał co prawda chwilę odpocząć, ale wraca. Cały na biało. Lumix i jego wersja hitu Self-Aware to znów wasz ukochany hit. Tak brzmią wakacje 2K26.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Dokładnie minuta do godziny 18:00. Newsy Melo Radia i Adrian Górny.
9: Kolejnych 20 niewybuchów znaleziono dziś przy skrzyżowaniu Grzybowskiej z Żelazną w Warszawie. Na tym samym placu budowy, gdzie już kilka dni temu doszło do podobnego znaleziska. Ruch pieszy i kołowy został wstrzymany, ewakuowano mieszkańców dwóch budynków, na miejscu pracują saperzy. Po ponad roku przerwy tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Będą kursowały od soboty, ale tylko w ruchu wahadłowym, mówi Paweł Mielczarek z Urzędu Miasta.
10: Roboty polegały na uszczelnieniu torowiska, co ma zapobiec przedostawaniu się wody i dalszemu uszkadzaniu konstrukcji obiektu.
9: Tramwaje wrócą, ale dla samochodów estakada w Chorzowie nadal będzie zamknięta. No i jeszcze kolejny przykład polskiej gigantomanii. Od kilkunastu lat już mamy wielki pomnik Jezusa, niedawno powstała wielka figura Maryi, a w Trzemesznie ma powstać największy w Polsce silos do skrobi ziemniaczanej. Będzie miał pojemność 60 tysięcy ton.
8: Cieszę się, że nasz kraj się tak dobrze rozwija, naprawdę.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Idę w Melo.
1: Dwudziesta gospodarka na świecie, tak mówię o Polsce i mamy potężny silos. Adi z tej strony, siemanko, dobrze, że jesteście. Będę miał za chwilę dla was coś mega fajnego związanego z hajsem, ale najpierw trochę muzy, zgodnie z obietnicą. Martin Garrix, Ed Sheeran, You Repeated, gramy, no i zapraszam do 22.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bibi Rexa to jest dziewczyna, która w tym roku śmiało mogę powiedzieć, że mnie zaskoczyła. No, robi swoje. Set Girls, David Guetta, 8 minut po godzinie 18. No jest po prostu pięknie. I pięknie też będzie, jak zgarniecie szybką kasę od Meloradia. Dlatego jeżeli się zgłosiliście na meloradio.pl, to miejcie telefon gdzieś obok, bo... No dobra, co będę mówił? No zadzwonię do was, nie?

0: Kolejna genialna produkcyjnie nuta, czyli Ariana Grande z Eti Break Free. 17 minut po 18. Idziemy w melo i podkręcamy tempo. Szybka kasa od Melo Radia. Są takie momenty, które sprawiają dużo uśmiechu i to jest bez wątpienia ten, kiedy dzwonimy do was i mówimy, że możecie zgarnąć szybką kasę. Dzisiaj dzwonimy do Emila, który mam szczerą nadzieję, że odbierze. Czekamy 5 sygnałów, mamy pierwszy. Dawaj, kumpel, nie zmarnuj swojej szansy. Drugi sygnał. Ej, no chłopie, nie robi się.
1: Tak, halo?
0: Siema, Emil, czy to ty?
1: Tak, to ja.
0: Fajnie cię słyszeć, stary, tu Adi z Melo Radia. Co tam robisz, brachu?
1: Wiesz co, właśnie jesteśmy rodzinie na spacerze z psem.
0: O, no ładnie, dobrze. A jaka pogoda w ogóle?
1: O, no pogoda bardzo ładna, dopisuję, chociaż dzisiaj cały dzień padało, ale jest okej.
0: Okay. Okej, okay, dobra, no to super. A skąd w ogóle jesteś?
1: Z Torunia.
0: Pięknie, fajnie. No to cieszę się, że mieliście trochę słońca, a wiem, że zajęty i masz pewnie tam psa gdzieś w okolicy, ale słuchaj, musisz mi odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Jakbyś wygrał 200 od Melo Radia, to na co byś to wydał?
1: Wiesz co, naprawiłbym żonie samochód, bo ostatnio mieliśmy taką śmieszną sytuację, że no widziałem, że zaczyna jej podrdzewieć lekko samochód i mówię do niej, że zobacz, jaki purchel, dotknąłem go i zrobiłem przez przypadek dziurę palcem. Także... Oczywiście żona mówiła, nie dotykaj, nie dotykaj. No ale ja wiadomo swoje.
0: No niestety faceci tak mają, że czasami lubią dotykać. Ale faceci muszą sobie też pomagać. 200 dla ciebie, brawo!
1: Dziękuję bardzo, super, cieszę się.
0: Słuchaj, trzymam za ciebie kciuki. Emil, to rada dla ciebie. Czasami te palce trzeba trzymać na wodzy, tak?
1: Tak jest.
0: Dobra, mamy to. Szybka kasa od Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Sasha Everlasting w Melo Radio i 27 minut po 18. Tak, podkręcamy tempo. Przegenialna nutka, szczególnie o tej porze. Słuchajcie, ja widziałem, co się dzieje w pogodzie. Spojrzałem na radary i po prostu nie mogę w to uwierzyć, że tak wygląda sierpień na ten moment. Nie wiem, może się gdzieś pomylili w tych prognozach, ale no przez chyba cały tydzień jeszcze ma padać. Miejmy nadzieję, że się to jeszcze gdzieś tam jakoś ustabilizuje. A za chwilę pogadamy o całkiem tanim kotlecie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
4: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

To jest nuta o tym, że laski chcą się po prostu trochę zabawić. Shaggy, Girls Just Want to Have Fun i 17 minut do 19. Dziewczyny, bawcie się. A Księżulo i cała Polska w szoku. To się stało na oczach milionów, na serio! Mowa o kotlecie schabowym, którego rozmiar był mocno okazały. Szymon, czyli Księżulo właśnie, zapłacił za niego jakieś dwie dychy raptem i sam stwierdził, że się najadł i dał propsa za fajne podejście do klienta. Wiecie, w czasach paragonów grozy to naprawdę miła niespodzianka i w sumie w takich chwilach zazdroszczę Księżulowi, że facet zarabia na tym, że je.

0: Jackson, Michael Maynard, jeśli jest to hype, Melo Radio, 7 minuty do godziny 19, tak podkręcamy tempo i dbamy o to, żebyście mieli bardzo dobry vibe. Wtorek, no to do piątku jeszcze chwila, ale od tego macie nas.
1: A już o 19 zagramy!
0: A Notary Talk to You, tak wam zagramy w Melo. To tak jeszcze wakacyjnie, chociaż jesień powoli czuć w powietrzu, to całe szczęście muza nie odpuszcza. Punktualnie o 19 z tym jadę.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo.
12: Na zegarach punktualnie 19. Siemanko, Adi po tej stronie. Mamy wtorek i idziemy w Melo. Przyznam wam się całkowicie szczerze, że ostatnio nadrobiłem chyba wszystko, co związane z Avengersami. Pomyślałem sobie, że ej, są ludzie, których mogę o to zapytać. No i to są najlepsi słuchacze na ziemi, czyli wy, rzecz jasna. Jaką supermoc byście chcieli mieć i dlaczego? Czekam na głosówki, które wysyłajcie na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jaką supermoc byście chcieli mieć? Czekam na głosówki. No i dlaczego też oczywiście dodajcie.
0: Meloradio. Radio. Idę w Melo.
12: A to jest Unauthority Talk to You. Obiecałem, że będzie. Dowozimy wam wakacje w głośnikach. Zróbcie trochę miejsca, bo jest tutaj dużo pięknego, wręcz przepysznego basu.

Marlon Hofstadt, I Like, 10 minut po godzinie 19, tak podkręcamy tempo, a te sampelki, które tu słyszycie, te plnurym takie, no to przecież z Roberta Milesa są nawiązania, bardzo sympatyczne zresztą, a ja lubię takie poszanowania muzyczne. Ale dobra, my teraz nie o tym, bo ja chciałem grzecznie powiedzieć o tym, że za chwilę będziemy sprawdzać, jakie supermoce byście chcieli mieć i dlaczego. Jeżeli też chcecie dołączyć, to nagrajcie głosówkę na Whatsappa Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. A to Jax Jones, Inner World Sun i Breed. Weźcie głęboki oddech.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Magic System, Magic in the Year w Meloradio, 20 minut po 19. Z Igą Dudziuk dzisiaj gadaliśmy o tym, że ej, w sumie obejrzelibyśmy sobie Harry'ego Pottera. I może rzeczywiście się uda, może niedługo podzielimy się też tym na Instagramie. No, a skoro mamy taką fajną porę, gdzie można trochę pochillować, trochę pomyśleć sobie o jakiejś może imprezie albo o jakimś filmie, no to ja ostatnio nadrobiłem sporo o części Avengersów i pomyślałem sobie, że zapytam was o to, jaką supermoc wy byście chcieli mieć. Grzechu?
1: Chciałbym umieć czytać w myślach. Może w końcu dowiedziałbym się, o co niektórym chodzi.
0: Grzesiu, jak zawsze o pieniądze. Magda?
2: Chciałabym móc się teleportować, bo aktualnie stoję w megakorku, a poza tym mam bardzo daleko do pracy.
0: To zdecydowanie w stylu doktora Strange'a. Rozumiem to i szanuję. Jak najbardziej jesteśmy z tobą. Magda, to ja zrobię tak. Użyję swoich supermocy, żeby zrobiło się zielone światło! Meloradio! A jakie wy byście chcieli mieć supermoce? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki. Znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Mój ziomeczek od pompek, czyli Thomas Gray, Use Ray Heaven w Meloradio, podkręcamy tempo. A ta nutka w ogóle, to jest piękna historia, bo miała swoją premierę akurat na Tomorrowland. Thomas był bardzo szczęśliwy, że mógł to zagrać szerszej publice i że właśnie tam bardzo dobrze to wspominamy. Thomasa zobaczycie też na Instagramie Meloradia, więc wbijajcie, a za chwilę sprawdzam, jakie supermoce chcielibyście mieć. WhatsApp Meloradia, jakby coś.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: zdradzę wam w sekrecie, że uwielbiam wprawiać trochę w dyskomfort wydawczynię Karolina. Przed momentem darłem się, ona zrobiła wielkie oczy, ale to pewnie dlatego, że Sanach w remiksie leciała. 17 minut do 20. Podkręcamy tempo. Jaką supermoc byście chcieli mieć? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Piotrek?
1: To ja chciałbym być wiecznie najedzony i napojony.
0: A mi się to podoba, też bym tak chciał. Powiem więcej, dzisiaj sobie wziąłem schabowego z baru mlecznego. Jestem zachwycony. Było wyśmienicie. Robert?
2: Cześć, tu Robert. A ja bym chciał mieć moc uzdrawiania innych. Tak, żebym nigdy więcej już nie musiał się martwić o zdrowie bliskich. Zdrówka dla wszystkich. Pozdrawiam.
0: Stary, powiem ci tak. Bardzo mnie wzruszyłeś i życzę ci, żebyś miał tę supermoc i pamiętaj, że ta supermoc najczęściej skrywa się bardzo głęboko w sercu.

0: A już o 20:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie How Does It Feel, Dub Dogs, Fezzo i Zark. Kocham lata 80. I kocham sprawiać uśmiech na waszych twarzach, a wiem, że ta muza właśnie to uczyni. One day.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Znowu miałam rację.
7: W czym?
4: We wszystkim.
7: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Idę w Melo.
3: No właśnie, 20 na zegarach, siemanko. Adi po tej stronie. Spędzamy razem ten wieczór i bardzo z tego powodu się cieszę, bo mam wam bardzo dużo do opowiedzenia. Czy będzie zabawnie? Obiecuję, że będzie. Czy będzie muzycznie? To jeszcze bardziej obiecuję, że tak. Dub Dogs, Fezo i Zark. How does it feel? Od tego zaczynamy. Siemano, do 22 jesteśmy razem.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: De pauza i magnetyk, 9 minut po 20. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A wy idziecie w Melo właśnie i za chwilę pogadamy o tym, dlaczego drukarka może wpakować was za kraty. Ale najpierw Armin van Buuren.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Josh Baker, Poppy Back, Scumpy My Place, Malo Radio, 15 minut po 20. Tuż do drukarki to cenna rzecz, ale tego lepiej z nim nie robić. Słuchajcie, przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam jeden mega inteligentny typas postanowił, że zarobi, ale się nie narobi. I wiecie jak jest, no. Do tego czytam, że miał swoich pomocników, 5 gości, którzy chyba nie wiedzieli do końca, co robią. No ale dobra, generalnie o co w tym wszystkim chodzi? Wyobraźcie sobie sytuację, że chłop poszedł do sklepu, zapłacił za tam jakieś rzeczy gotówką, a pani ekspedientka mówi: hola, hola, to fałszywka! No i nasz bohater wraz ze swoją ekipą, generalnie można powiedzieć, że zajmowali się drukowaniem hajsu. Policja znalazła też podobno jakieś kartki z niewyciętymi banknotami, jeszcze także trochę beka. Ja powiem tak, bardzo lubię serial Dom z Papieru, to jest naprawdę genialna produkcja, ale na polską adaptację chyba jeszcze nie jestem gotowy.

0: Kawałek o tym, że prawdziwe piękno jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Zed i John Bellion.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my teraz sprawdzamy we wtorek o 20.29, co ciekawego słychać u pana Eli Oaksa. I dzieje się bardzo dużo, facet jest mega zapracowany. Powiedzieć, że ma mało czasu na odpoczynek, to nic nie powiedzieć. No ale po tym, co facet tak naprawdę zrobił na Tomorrowland, no to się nie ma co dziwić, że jest zarobiony obecnie. Dużo koncertów to na pewno, ale też dużo świeżej muzyki, którą się w końcu dzieli ze swoimi fanami. Czekaliśmy na to. No i jest współpraca z Lawinią. Reasons to jest numer, który gram wam już teraz. No i szczerze liczę, że wam się spodoba. A jeżeli coś, no to na meloradio.pl będzie można sobie trochę na niego zagłosować w ramach 30 Meloradia.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Stadionąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Maxwell Bonnie, Whatever Turns You On w Melo Radio, 15 minut do 21:00, podkręcamy tempo. I właśnie przed momentem kumpela na Instagramie napisała mi, że totalnie jej się chyba zmienił gust muzyczny. No bo zaczęła obserwować jakieś tam rolki z różnych imprez, festiwali i tak dalej. I ona nigdy nie była wielką falką takich rzeczy. A nagle zmieniło się to o 180 stopni w zasadzie. I śmiało można przyjąć, że wiecie, z tą muzą to jest trochę tak, że najpierw czegoś faktycznie nie lubimy, nie trafimy, mówimy, że nie bardzo, że nie fajne i tak dalej. A potem tak naprawdę to stan emocjonalny podpowiada nam to, co chcielibyśmy usłyszeć, to, co nas tak naprawdę łapie za serducho. W pewnym sensie jest to też trochę dojrzałość muzyczna, ale przede wszystkim fajna świadomość tego, że możemy wybrać, co lubimy. I to jest piękno tych czasów. I ja wybieram. Nicki Minaj i Starships, to tak, żebyście mieli trochę pozytywne

0: Nieważne, która godzina, my cały czas podkręcamy tempo. Neptunika, What If i 6 minut do 21. No przyznacie, że nuta jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra.
1: A już o 21 zagramy.
0: A po polsku będzie Gibbs, Dope House i For Money.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność.
0: No to zdecydowanie jest nuta dla osób, które kochają motoryzacyjny wątek. Także jeżeli akurat śmigacie, to poproszę was o to, żebyście uważali, no i zrobili głośniej.

21 na zegarach. Idziemy w Melo? No pewnie, że tak. Siemanko, fajnie, że jesteście. Zadbam o was muzycznie, jak zawsze zresztą. No i obiecuję, że będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie. Na siemanko, na dzień dobry. Gipsy Win, jedziemy.

Robin Schulz, Barb's Butter Time, jest 15 minut po 21. Jeżeli akurat macie taki czas, że chcecie, by było trochę lepiej, to wierzcie mi na słowo, że to przyjdzie. Jeszcze chwila, jeszcze moment i będzie okej. A jeśli chodzicie szybko, to mam coś ważnego do przekazania. Jesteście trochę nerwowi, kiedy inne osoby poruszają się wolniej, bo traktujecie to jako zamach na wasz plan dnia. Ja to rozumiem, bo mam dokładnie tak samo, ale podobno też te osoby wyróżnia taka wyjątkowa sumienność. Dobry pracownik, ale też ta policzalność czasu, przyznacie, że jest trochę creepy, bo siłą rzeczy to się okazuje, że w sumie nie powinno się tak robić. Dlatego prośba taka mała, wiecie, zwolnijcie trochę dla siebie, bo kardiolog to też wspaniały człowiek, ale wizyta prywatnie, no trochę kosztuje.

kawałek o potworze. Ale ja wiem, czy to takie straszne. Może straszliwie dobre. Lumix, Gabry Ponte, Monster, 30 minut do godziny 22. Tak podkręcamy tempo. Gabry Ponte, który był też na Tomorrowland i z którym miałem okazję trochę porozmawiać. Gabry Ponte, nieprawdopodobna klasa. Nieprawdopodobny facet z, no powiedzieć, że talentem to nic nie powiedzieć, ale z niesamowitym dorobkiem muzycznym. No i to, co zrobił tak naprawdę na scenie, to już jest niezwykła historia i legenda. D.O.D., be careful, wy też uważajcie na siebie.

Słyszycie Alabama Ten, już dobrze wiecie, że to Moonlight Fordo, no i potężna impreza, bo z taką muzą to można tak naprawdę imprezować i całą noc, jeśli tylko chcecie. Ale do tego bądźmy ze sobą szczerzy. Ludzie, bądźmy ze sobą bardzo szczerzy. No do tego jest potrzebna kasa i najlepiej taka szybka. No i macie ją w Meloradiu, bo w Melo do zgarnięcia jest 200, a nawet 500 zł. I nie ma co czekać, tylko słuchajcie, weźmy sprawy w swoje ręce. I wejdźcie już teraz na meloradio.pl i tam napiszcie, na co byście chcieli to wydać. No bo tak naprawdę to wszystko, co jest potrzebne. No i przyznacie, że to mało za tak dużo. Także to się opłaca. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szukacie szybkiej kasy, piszecie, na co chcecie ją wydać, a my oddzwaniamy. No, to do dzieła, proszę bardzo. No, a to Trips.

Meduza, Khalid i Weekend w Meloradiu. Do tego weekendu jeszcze chwila, naprawdę, jesteśmy już niedaleko. Ale jeszcze musimy zaczekać, nie przejmujcie się tym na zapas. Dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro po 18, także dbajcie o siebie, wyśpijcie się pięknie, zjedzcie coś dobrego i w ogóle niech wszystko wam się układa, jak tylko sobie życzycie. Także dziękuję pięknie raz jeszcze. Adi z tej strony, kłaniam się, jutro po 18 się melduję i dbam o to, żebyście mieli dużo dobrej muzyki.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy na to mówi się hat-trick? Dwa razy już udało mu się być na szczycie. Musiał co prawda chwilę odpocząć, ale wraca. Cały na biało. Lumix i jego wersja hitu Self-Aware to znów wasz ukochany hit. Tak brzmią wakacje 2K26.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.